0: wiadomości.
1: Trwa rekrutacja do Akademii Aktywnych Liderów Polonijnych. W imieniu Stowarzyszenia Aktywny Dialog przekazujemy informację dotyczącą rekrutacji do Akademii Aktywnych Liderów Polonijnych, 10-dniowego programu szkoleniowego dla dorosłych liderów polonijnych z Europy, osoby aktywnie działające w środowiskach polonijnych. Pełna treść ogłoszenia dotycząca wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie w dniach od 15 do 24 sierpnia bieżącego roku, znajduje się na stronie www.aktywnydialog.pl. 25 lipca o godzinie 8 w kościele pod wezwaniem świętego Michała w Irt rozpocznie się msza święta w intencji poległych pod Mohaczem bohaterów obu narodów, Polski i Węgier, w 500. rocznicę dołączenia polskich oddziałów pomocniczych do wyruszających pod Mohacz wojsk węgierskich pod wodzą króla Ludwika II. Po mszy świętej spotkanie przy tablicy pamiątkowej, na które zaprasza tamtejsze polsko-węgierskie stowarzyszenie kulturalne. 26 w ostatnią niedzielę lipca o godzinie 11 rozpocznie się tradycyjny doroczny odpust na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, czyli w Derenku. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny PL Plus Aktywny Student. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja oraz inne, m.in. Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja. Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja do 30 sierpnia. W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia uczniowie Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej i Przedszkola na Węgrzech przebywali będą w Borach Tucholskich na obozie językowym organizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Klanza. Przez całe lato, aż do 22 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział OHEDZ 11, zaprasza do Budapeszteńskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe Obrazy, pochodzącej ze zbiorów Fundacji 9 Sił. Ciekawy letni program w Segedynie. Od 12 lipca do 16 sierpnia z udziałem polskich zespołów ludowych odbywał się będzie w Segedynie przed miejscowym Muzeum Festiwal Narodów Europy. I tak 12 lipca występował będzie zespół pieśni i tańca Pogórzanie ze Strzyżowa. 15 lipca zespół ludowy Baldrzychowice z Baldrzychowic. 19 lipca Krotoszanie z Krotoszyna. 26 lipca międzyszkolny zespół Krakowiak z Krakowa. 9 sierpnia zespół pieśni i tańca Leliwa z Leżańska i 16 sierpnia zespół pieśni i tańca Chludowianie z Chudowej. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Sejcze Szwagierwar można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II w rytmie lubelszczyzny. Wystawa fotografii Smaki i doświadczenia kulturalne w Instytucie Polskim. Polska Organizacja Turystyczna i Instytut Polski wspólnie zorganizowały w Budapeszcie wystawę fotograficzną w rytmie lubelszczyzny, prezentującą piękno przyrody, dziedzictwo kulturowe, gastronomię i żywe tradycje województwa lubelskiego. Wystawę można zwiedzać w Instytucie Polskim w Budapeszcie do końca wakacji. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery Pory Roku. Wystawę plenerową ambasady polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej planszę Polska Nieoczywista przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10. dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kier i Ohedź 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. Proszę Państwa, lato w pełni, a w Kościele Polskim w Budapeszcie bardzo pracowicie. Zajrzyjmy tam.

0: Proszę Państwa, zazwyczaj w święto świętego Władysława, w dniu Polonii Węgierskiej, a patronem Polonii Węgierskiej, przypominam Państwu, jest święty Władysław, wspólny polsko-węgierski święty. I jest nagroda świętego Władysława, którą tradycyjnie od 96 bodajże roku przyznaje Ogólnokrajowy Samorząd Polski, a w tym roku laureatem nagrody świętego Władysława jest nasz ksiądz proboszcz, proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech, ksiądz Krzysztof Grzelak. I nagroda ta jest dedykowana wszystkim księżom, którzy pracowali w naszym kościele. Jak to jest, księże? Witam serdecznie.
1: Witam, szczęść Boże. Witam też wszystkich słuchaczy. Bardzo jest mi miło osobiście przyjąć nagrodę świętego Władysława z rąk Ogólnokrajowego Samorządu. I to odbyło się w dniu świętego Władysława. Jest to dla mnie wielka radość, ale odczytuję tę nagrodę jako też taki wyraz podziękowania wspólnoty, którą tworzymy, Polonii, wobec nas też księży, którzy tu pracujemy. Bo w tym roku, tak jak już wcześniej wspominałem, przeżywamy stulecie poświęcenia naszej świątyni.
0: Rozmawiamy w środku lata, no co już by tu mówić. Stulecie poświęcenia naszego kościoła, uroczystości główne będą w listopadzie. Do nich to jeszcze będziemy wracać kilkakrotnie. Ale proszę księdza, obserwowaliśmy prace początkowe. Ja już nie mówię o duchowych w tej chwili, a o samej świątyni, o pracach, które są wykonywane. Została świątynia w środku odnowiona, prawie cała. Teraz odnawiane są organy. Przed nami jeszcze inne prace. Jak to, księże, będzie lato?
1: Lato będzie pracowite. Tak, i to zobaczmy też dzięki życzliwości naszych przyjaciół Węgrów. Wiedzą, że to też staraliśmy się jakoś zakomunikować, że to właśnie ten czas to jest stulecie. To jest piękny czas, piękny jubileusz i piękna okazja do tego, żeby się pochylić nad nie tylko elementem tym duchowym, o którym trzeba, on jest fundamentalny, ale także ten materialny, bo ten symbol stulecia właśnie widać go w kościele. Trwa kościół jako obiekt, jako budynek. I on jest pamiątką tamtych wydarzeń i tych ludzi, którzy go zbudowali. Oni go po sobie zostawili. My mamy go w niego się wczytywać, by odkrywać ich historię, kontynuować, rozwijać na tyle, ile możemy w danym okresie. Znów dzięki Bożej opatrzności mamy możliwość remontu teraz i on już się rozpoczął remont organów. Te organy, przypomnę, były ufundowane przez polskich żołnierzy głównie. W 1943 roku została praca ich zakończona nad nimi i ten instrument zaczął wykonywać swoją funkcję w kościele, taką jednoczącą. No te organy, które posiadamy, są dobrej klasy, jak na wielkość naszego kościoła odpowiadające, ilość głosów, konstrukcja jest dobra, tylko trzeba o nią dbać i cieszę się, że po roku 2000 udało się też, był taki moment i to dzięki pani Halinie Czucz można było te organy, można było je wyremontować, także po tym okresie kilkudziesięciu lat, kiedy nie było czuwania nad nimi wprost, na nowo je naprawić, czy na nowo doprowadzić do dobrego użytkowania. No i teraz na to stulecie jest kapitalny remont tych organów. Wszystkie piszczałki są przeglądane. Sporo trzeba tutaj takich szczegółowych rzeczy dopracować, by wydawały z siebie to, co mają w duszy, dobry dźwięk. I można było wraz z akompaniamentem tych organów pięknie śpiewać w kościele i też słuchać dobrej muzyki, która prowadzi nas do Pana Boga, nasze serca.
0: Proszę księdza, ale jeszcze oprócz tego, że w tej chwili odbywa się remont organów, ksiądz mi mówił, że jeszcze będzie malowanie elewacji kościoła.
1: Taki jest plan i też, bo jak wiemy, w niektórych miejscach ten nasz kościół nie jest prostym kościołem do renowacji. Jest posadowiony na terenie, który jest terenem niestabilnym. Wiemy, że to były dawne wyrobiska gliny. Tu były duże doły, które zostały pozasypywane. I gęstość gruntu pod kościołem jest różna w różnych miejscach. I też drgania, które są, przechodzą. Ta konstrukcja powoduje, że ten kościół ma problem ze stabilnością. Dużo pęknięć było już od samego początku. Tak więc ten element też zewnętrznej elewacji, tych pęknięć, żeby to troszeczkę na nowo wyremontować, odnowić, jest taki plan i myślę, że się uda go zrealizować.

0: Jak słyszeliście Państwo, w Kościele Polskim na Kybania wielkie remonty świątyni. Warto ją odwiedzić, a przy okazji zajrzeć do Domu Polskiego i na jego ogrodzenie, gdzie prezentowana jest ciekawa wystawa. Mówi Katarzyna Tokacz-Kalińska, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech, pod wezwaniem świętego Wojciecha.
1: Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie na żywe obrazy u nas w oddziale Domu Kultury na ulicy Ołchedź we współpracy z Fundacją 9 Sił, znaną Państwu redaktorką również Moniką Wróbel, która tu właśnie w roli prezesa i menedżera kultury się przejawia, i zapraszamy na wystawę, a będzie ona do oglądania przez całe lato, do połowy września mniej więcej
2: w Domu Polskim,
1: więc takie letnie wprowadzenie do tego tematu, a tak innowacyjnie na płocie Domu Polskiego powieszona wystawa promująca Polskę, promująca jej piękno. I jest to wystawa, którą otrzymaliśmy we współpracy z Polską Agencją Turystyczną i Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Proszę Państwa, szczegółowo jest to rób ulic Kyr i Ołchedź przy przystanku. Tam można oglądać tę wystawę, proszę Państwa, w dzień, w noc. I nie trzeba wstępu płacić, proszę Państwa, więc zapraszamy serdecznie. Wystawy w galeriach na płocie mają to do siebie, że są dostępne dla spacerujących i dla różnych innych osób.
1: Dokładnie, mamy taką nadzieję, że wielkie tłumy, rzesze tutaj naszych pielgrzymów, rodaków, Polaków, Węgrów, wszystkich, którzy odwiedzają to miejsce, a latem naprawdę bardzo dużo ludzi się przewija przez nasz ośrodek, że wszyscy spojrzą na to. Wystawa, piękne zdjęcia, mają swoje opisy w języku i węgierskim, i angielskim. Serdecznie zapraszam.
0: Mówiła Katarzyna Tokacz-Kalińska. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Domu Polskim. A gościem audycji będzie pani Melinda Forkosz, dyrektor Polskiego Przedstawicielstwa Turystycznego na Węgrzech.

0: Proszę Państwa, jesteśmy na otwarciu kolejnej wystawy w galeriach na Płocie. Powiadam kolejnej, ponieważ wszystkie te wystawy należą do przedstawicielstwa turystycznego polskiego, a moim i Państwa gościem jest pani dyrektor tego przedstawicielstwa, pani Melinda Forgosz. Są to wystawy bardzo praktyczne. Ja w radiu je reklamuję w ten sposób, że wystawy, które można oglądać bez wstępu, bez płacenia biletu wstępu, mało tego, w dzień i w nocy, mało tego, nawet z psem.
1: Dokładnie tak jest. Nawet jeśli nie chcemy oglądać wystawy, to i tak znajdziemy to, jak wysiadamy na przykład z autobusu i widzimy, a co to jest, to piękne obrazy.
0: Dzisiaj wystawa Polska więcej niż myślisz. Wystawa, która prezentowana jest w znakomitym miejscu, bo na ogrodzeniu domu polskiego przy przystanku autobusowym.
1: Dokładnie, w takim idealnym miejscu, gdzie się wysiada i wsiada. I tu jest obok taki fajny park, więc bardzo duża frekwencja jest oczekiwana.
0: Do kogo Państwo chcecie trafić ze swoimi wystawami?
1: Myślę, że do wszystkich, którzy są otwarci. Jeżeli mają w planach wyjazdu gdzieś, to żeby wybrali Polskę. A jak nie mają zamiaru wyjechać albo nie mają możliwości, to po prostu, żeby się dowiedzieli, że to jest kraj o wielkich możliwościach, o kolorowych możliwościach. Że są takie miejsca, o których w ogóle nie wiemy.
0: No właśnie, ja tu obserwuję 23 plansze na tej wystawie. Jedna teraz czaszkami brakuje, ale płotu zabrakło też do tego, żeby zaprezentować. Które miejsca w Polsce pani lubi najbardziej?
1: Ja osobiście bardzo lubię Warszawę, dlatego że pierwszy raz w życiu byłam w Warszawie i bardzo mi się podoba rozwój tego miasta, jak w takim szybkim tempie się rozwija i już stał się taką metropolią europejską, czy nawet światową. Ja bardzo lubię Bieszczady, tam jest cicho, spokojnie i prawie nikogo nie ma, dlatego osobiście to bardzo lubię. I bardzo lubię Wrocław, bo tam czuję się tak bardzo komfortowo i jak w domu.
0: Ja widzę, że tutaj również są jeziora mazurskie prezentowane. Mówi pani, że Bieszczady. W tej chwili w Bieszczadach czytam z niepokojem coraz mniej turystów, bo misie grasują.
1: Tak jest, ale jeżeli jesteśmy na przykład z takim przewodnikiem górskim albo mamy kogoś do pomocy z tego miejsca, to myślę, że nie ma się czego bać.
0: Pani dyrektor, wystawy są prezentowane w Budapeszcie, ale nie tylko. Ja byłam świadkiem od pewnego czasu w radiu, w mediach polonijnych śledzimy miejsca, w których są te wystawy, a lubimy o nich mówić, bo są długo. W związku z tym mamy stałe informacje. Prezentowaliście się Państwo gdzie? Poza Budapesztem.
1: Już w ostatnich 3 latach mieliśmy wystawę w Debreczynie, mieliśmy w Szeged i w Veszprém też. I w Kőszeg.
0: No właśnie, w Kőszeg też dość długo była ta wystawa na Płocie. Fotogramy są bardzo pięknie wykonane. Kto je wykonuje? Skąd Państwo macie materiał na te wystawy?
1: My jako Polska Organizacja Turystyczna posiadamy ogromną bazę zdjęć oficjalnie do prezentacji Polski i właśnie z tej ogromnej bazy zdjęć zawsze wybieramy i pomysły do następnej wystawy i stamtąd korzystamy z tej bazy.

0: Wystawy od państwa wyborzy, czy jak to się robi?
1: Te wystawy to my robimy zawsze razem z ambasadą. Oni udostępniają nam miejsca, a my wykonujemy same drukarskie i wyborcze prace. Więc jeżeli ktoś chciałby dla siebie i ma płot na przykład do tego, to proszę się zwrócić albo do nas,
2: najlepiej.
1: W dobrym miejscu, co ma wielką oglądalność, no to proszę się zwrócić do nas, do Polskiej Organizacji Turystycznej. Mogą nas znaleźć przez internet. Mamy Lendielorsak Travel, stronę internetową. Można do nas napisać, zadzwonić, bardzo chętnie w tym pomożemy i we wszystkim, co dotyczy promocji Polski.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie państwo, koniecznie te wystawy są bardzo tanie. Ponosi człowiek wiele kosztów, a trzeba mieć płot w dobrym miejscu i do państwa zadzwonić albo się mailowo zgłosić.
1: My bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyśmy mogli otworzyć następną wystawę gdziekolwiek na Węgrzech.
0: Dysponujecie państwo jeszcze innymi wystawami, nie tylko tą, którą tu widzimy w tej chwili w Budapeszcie. Są wystawy, które były prezentowane w innych miastach. Jakie one mają tematy?
1: Mamy wystawę, która nie jest teraz wykorzystywana, leży w magazynie. To jest miejsca UNESCO, Światowego Dziedzictwa UNESCO, parki narodowe w Polsce i mamy nowoczesną architekturę Polski. I teraz jest jeszcze piąta wystawa, ale to na razie na płotach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej pod tytułem Cztery pory roku w Polsce.
0: Proszę państwa, przepiękna wystawa Cztery pory roku. Można je oglądać jeszcze chyba dość długo. Tak jak tę wystawę, którą można oglądać do kiedy?
1: Do końca lata, myślę, że na pewno.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę. A moim państwa gościem programu Czwartego Publicznego Radia Węgierskiego była pani Melinda Forkosz.
1: Bardzo dziękuję za możliwość.

0: muzykę.
1: Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojaner, DJ Mesh i kierownika produkcji Helgi Zilaj, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Mordeńska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.com.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Emisszia pozsellana.